Idę na piach, idę na plażę. No wiecie co, tu u nas w Aberdeen to tak fajnie, bo wychodzi się z domu 5 minut i jest się na plaży. No wszystko oczywiście zależy, gdzie mieszkacie. Ja muszę wsiąść do samochodu i też mam 5 minut i jestem na plaży. No tak w ogóle mamy bardzo fajną tutaj piaszczystą plażę w Aberdeen, nie? No w związku z tym, że zaczęło się lato, tak, bardzo gorąco was witam. Bardzo serdecznie zresztą w kolejnym polskim graniu w Radio Szmu. Radio Szmu, oczywiście wiecie, to 99,8 MHz. No i oczywiście www.szmu.org.uk. Szmu oczywiście pisane SHMU. Kurczę, powtarzam to co tydzień. Mam nadzieję, że już pamiętacie, nie? No i powtórzę znowu. Znowu powtórzę. W czwartek o godzinie 19 się spotykamy. To są premiery. Powtórki są w sobotę rano o 8 i w niedzielę wieczorem o godzinie 21. Tak patrząc w kalendarz, tak pogoda nam skoczyła na lato. No właśnie mamy podobno lato. Zaczęło się lato, tak przypominam tam na górze, że zaczęło się lato. Tu w Szkocji też się zaczęło lato. No i żeby było fajnie, to mam dla was letnie piosenki. Wcale nie gorące, ale letnie. I to, co słyszeliście przed chwilą, idę na plażę, to było wideo. I to była jedna, wideo to chyba taka grupa, nie? Tak mi się wydaje. I to była jedna taka właśnie z tych letnich piosenek. Następna piosenka to będzie bardzo gorąca, bo podobno klimatolodzy zapowiadają, że znowu będziemy mieli kolejne rekordowe lato, jak zwykle zresztą, a potem wychodzi w praniu, jakie to lato mamy. I będzie to Big Day w dzień gorącego lata. Posłuchajcie.

sobie poczekam aż do końca tego. Powiem wam tak. No właśnie, co wam mam powiedzieć? No, lato podobno ma być znowu rekordowe. Znowu mają być rekordowe temperatury, klimatolodzy chyba tak się oni nazywają. Straszą nas, a wszystko przez podobno El Niño, który szaleje tam na południu, na południowej półkuli. No i zobaczymy, co będzie, bo kiedyś El Niño to przy powodzie nam przyniósł. Szczególnie jeżeli chodzi o Polskę i takie podobno rekordowe to było, nie? No, a tak w ogóle troszeczkę historią się interesuję i powiem wam, że tak, za dinozaurów to temperatura... Tak, to jest też historia. To temperatura była taka, że paprotki, które teraz sięgają nam czasem do 1,5 metra, wtedy miały po 25-30 metrów. No, a tak z bliższej historii to jest mój konik taki historyczny. Druga wojna światowa i wojna obronna właśnie wrzesień 39. To wam powiem, że w Pszczynie, to jest koło mojego miasta, koło Bielska-Białej. W Pszczynie to był atak właśnie niemiecki też. I tam są takie bagniska. I było tak gorąco, we wrześniu 39 roku, że te bagna całkiem wyschły i normalnie czołgi potem przejechały. To tak tyle z historii po prostu, że było cieplej po prostu. Było cieplej niż teraz, a tak w ogóle to biorąc pod uwagę rzeczywiste badania, to my jesteśmy w takiej bardzo zimnej epoce, jeżeli chodzi o Ziemię. No więc co, to troszkę ogrzejmy klimaty. Mniej znana piosenka zespołu Lady Punk to jest Słońcem opętani, więc opętajcie się.

No tak, tak, tak. Słońce ma pętanie. No i fajnie, fajnie to brzmiało, tak. Jeżeli chodzi o drugi biegun temperatur, o ten dolny, to wam tak powiem, jeżeli chodzi znowu o historię, to, że w XVII-XVIII wieku to mieliśmy małą epokę lodowcową w Europie i powiem wam, że Bałtyk był ścięty, całkowicie ścięty lodem i to do tego stopnia był ścięty lodem, że pomiędzy polskim wybrzeżem a Bornholmem, chyba tak, tak się nazywa ta wysepka szwedzka. W połowie mniej więcej budowano sezonowo hotel. Na lodzie, tak, na lodzie, bo wtedy był wytyczony trakt po właśnie skutym Bałtyku i można było przejechać saniami. A z tego co kojarzę, to jeżeli chodzi o potop szwedzki, to oni też podobno tam, kurczę, po lodzie szli na Polskę, nie? Nie wiem. No ale, no nieważne. Szli czy nie szli, w każdym razie po to był i to w dodatku szwedzki. No dobra, oprócz błękitnego nieba nic mi więcej nie potrzeba. To prywatnie mąż Olgi Jackowskiej, czyli Kory, Marek Jackowski. A państwowo to on śpiewał właśnie razem, znaczy on był jednym ze założycieli Manamu. No dobra, ale dzisiaj mamy go solo, więc będzie no po prostu oprócz to, co mi potrzeba, czyli niebo błękitne i nic więcej. Dobra, gramy.

0: Jak brzmiało to troszeczkę dziwniej, znaczy nie tyle dziwniej, co trochę inaczej, no to wiecie co, to macie rację, bo to jest wersja z 1979 roku, ale zmiksowana na nowo z nowymi dodatkami w 2013 roku. I brzmi to całkiem fajnie, prawda? Podoba się wam? Bo mi tak.
1: To jest polskie granie w Radio Szmu.
0: No a jeżeli chodzi o letnie piosenki, wcale nie gorące, to mamy kolejną formację nieżywych schabów. To jest grupa oczywiście, a piosenka to, no wiadomo, no, lato.

Lato i formacja nieżywych schabów. No fajnie, a w związku z tym, że jestem ostatnio bardzo leniwy i nie chcę mi się szukać za bardzo piosenek, no, bo to taki nastrój właśnie letni jest, sezon ogórkowy i tak dalej, pamiętajcie o tym, to mam jeszcze jedną piosenkę o dokładnie tym samym tytule. Lato 2000, ale tym razem w wykonaniu samych.

Tak, tak, właśnie. Właśnie tak to powinno wyglądać. I powiem wam jeszcze jedną fajną rzecz. Wiecie, w niedzielę będzie bardzo fajne show ze starymi samochodami w Stonehaven. Także jeżeli chcecie, wpadajcie. I wiecie, co jest najgorsze? Że drugie takie samo podobne, podobne, będzie w New Deer. Także tam też wpadajcie, jeżeli możecie. No ja jestem właśnie tak rozbity, bo nie wiem, gdzie jechać, czy tu, bo stare samochody to jest coś, co kocham. Zresztą miałem parę staroci, bardzo fajnych zresztą. I teraz też mam fajną staroć. O tyle fajną, że nie ma kamery w środku, która mnie szpieguje, nie ma kamer na zewnątrz, które innych szpiegują. Mam tam, no niestety, ABS i SP, ale na szczęście to jest wszystko. Na szczęście to jest wszystko z tych wszystkich dziwnych wspomagaczy. No dobra, wracamy do lata. Jak lato, to oczywiście woda, jeziora, baseny i morze. Jak woda i oczywiście ten, to ratownicy. A jak ratownicy, to oczywiście musi być Monika. Monika i dziewczyna ratownika. No więc Wały Jagiellońskie i dziewczyna ratownika to Monika.

No, to macie właśnie to, co się dzieje na basenach. Z ratownikami się nie zadziera, z ich dziewczynami tak samo. Wiecie co, żeby dojechać na wakacje, zwłaszcza z gór nad morze albo z nadmorza w góry, bo z reguły to jest tak, że ci, co mieszkają w górach, to kochają morze i jadą po prostu nad morze na wakacje, a ci, co mieszkają nad morzem, znowu zasuwają w góry, no, bo kochają góry. No, a żeby dojechać, to oczywiście nasze słynne polskie koleje państwowe, a tam w większości pociągów tych dalekobieżnych był taki jeden wagon. Taki specjalny wagon, który nazywał się Wars. No jak Wars, to Wars wita. Wars wita was i jeszcze raz Rudy Schubert razem z Wałami Jagiellońskimi.

No tak, był dżingiel, a po dżinglu przeszliśmy znowu na chwileczkę, zagraliśmy tak rockowo. Ta grupa, co tak fajnie piosenki harcerskie śpiewała, to się w ogóle nazywa Wszyscy Byliśmy Harcerzami i oni właśnie mają w swoim repertuarze takie właśnie harcerskie piosenki, między innymi oczywiście, harcerskie piosenki zaśpiewane tak na rockowo. No tak, bo rockowo było dzisiaj na początku. Potem było tak, bardziej inaczej, to Rudy Schubert nas wprowadził tak troszeczkę w kabarety. Nie, no bo wiadomo, Dziewczyna Ratownika i tam Warzwita Was to taka lekko prześmiewcza piosenka, dwie piosenki. No a teraz oczywiście już całkiem kabaretowo, bo Kabaret Otto, to znacie ich, bo ostatnio zaczęli znowu się udzielać na Facebooku i znowu się naśmiewają tak jak kiedyś, co mi się bardzo podoba. No to posłuchajcie, jak się naśmiewają z wakacji.

0: No i właśnie takim rokokokowym bieszczadzkim akcentem się z wami żegnam. Dziękuję za uwagę, zapraszam za tydzień. Za tydzień spróbuję coś na temat Ze wsi budzi zagrać, bo festiwalu jeszcze nie było. Także może już będę miał coś z tego festiwalu. A no co dzisiaj? Dzisiaj już tylko dżingiel i jeszcze jedna piosenka. Także do usłyszenia i zapraszam na za tydzień. Na razie.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.

idę na piach, idę na plażę. No wiecie co, tu u nas w Aberdeen to tak fajnie, bo wychodzi się z domu 5 minut i jest się na plaży. No wszystko oczywiście zależy, gdzie mieszkacie. Ja muszę wsiąść do samochodu i też mam 5 minut i jestem na plaży. No tak w ogóle mamy bardzo fajną tutaj piaszczystą plażę w Aberdeen, nie? No w związku z tym, że zaczęło się lato, tak, bardzo gorąco was witam. Bardzo serdecznie zresztą w kolejnym polskim graniu w Radio Szmu. Radio Szmu, oczywiście wiecie, to 99,8 MHz. No i oczywiście www.szmu.org.uk. Szmu oczywiście pisane SHMU. Kurczę, powtarzam to co tydzień. Mam nadzieję, że już pamiętacie, nie? No i powtórzę znowu. Znowu powtórzę. W czwartek o godzinie 19 się spotykamy. To są premiery. Powtórki są w sobotę rano o 8 i w niedzielę wieczorem o godzinie 21. Tak patrząc w kalendarz, tak pogoda nam skoczyła na lato. No właśnie mamy podobno lato. Zaczęło się lato, tak przypominam tam na górze, że zaczęło się lato. Tu w Szkocji też się zaczęło lato. No i żeby było fajnie, to mam dla was letnie piosenki. Wcale nie gorące, ale letnie. I to, co słyszeliście przed chwilą, idę na plażę, to było wideo. I to była jedna, wideo to chyba taka grupa, nie? Tak mi się wydaje. I to była jedna taka właśnie z tych letnich piosenek. Następna piosenka to będzie bardzo gorąca, bo podobno klimatolodzy zapowiadają, że znowu będziemy mieli kolejne rekordowe lato, jak zwykle zresztą, a potem wychodzi w praniu, jakie to lato mamy. I będzie to Big Day w dzień gorącego lata. Posłuchajcie.

se poczekałem aż do końca tego. Powiem wam tak. No właśnie, co wam mam powiedzieć? No, lato podobno ma być znowu rekordowe. Znowu mają być rekordowe temperatury, klimatolodzy chyba tak się oni nazywają. Straszą nas, a wszystko przez podobno El Niño, który szaleje tam na południu, na południowej półkuli. No i zobaczymy, co będzie, bo kiedyś El Niño to przy powodzie nam przyniósł. Szczególnie jeżeli chodzi o Polskę i takie podobno rekordowe to było, nie? No, a tak w ogóle troszeczkę historią się interesuję i powiem wam, że tak, za dinozaurów to temperatura... Tak, to jest też historia. To temperatura była taka, że paprotki, które teraz sięgają nam czasem do 1,5 metra, wtedy miały po 25-30 metrów. No, a tak z bliższej historii, to jest mój konik taki historyczny, II wojna światowa i wojna obronna właśnie wrzesień 39, to wam powiem, że w Pszczynie, to jest koło mojego miasta, koło Bielsko-Białej, w Pszczynie to był atak właśnie niemiecki też i tam są takie bagniska i było tak gorąco, we wrześniu 1939 roku, że te bagna całkiem wyschły i normalnie czołgi potem przejechały. To tak tyle z historii po prostu, że było cieplej po prostu. Było cieplej niż teraz, a tak w ogóle to biorąc pod uwagę rzeczywiste badania, to my jesteśmy w takiej bardzo zimnej epoce, jeżeli chodzi o Ziemię. No więc co, to troszkę ogrzejmy klimaty. Mniej znana piosenka zespołu Lady Punk to jest Słońcem opętani, więc opętajcie się.

No tak, tak, tak. Słońce ma pętanie. No i fajnie, fajnie to brzmiało. Tak, jeżeli chodzi o drugi biegun temperatur, o ten dolny, to wam tak powiem, jeżeli chodzi znowu o historię, to że w XVII-XVIII wieku to mieliśmy małą epokę lodowcową w Europie i powiem wam, że Bałtyk był ścięty, całkowicie ścięty lodem i to do tego stopnia był ścięty lodem, że pomiędzy polskim wybrzeżem a Bornholmem, chyba tak, tak się nazywa ta wysepka szwedzka, w połowie mniej więcej budowano sezonowo hotel. Na lodzie, tak, na lodzie, bo wtedy był wytyczony trakt po właśnie skutym Bałtyku i można było przejechać saniami. A z tego, co kojarzę, to jeżeli chodzi o potop szwedzki, to oni też podobno tam, kurczę, po lodzie szli na Polskę, nie? Nie wiem. No ale, no nieważne. Szli czy nie szli, w każdym razie potop był i to w dodatku szwedzki. No dobra, oprócz błękitnego nieba nic mi więcej nie potrzeba. To prywatnie mąż Olgi Jackowskiej, czyli Kory, Marek Jackowski. A państwowo to on śpiewał właśnie razem, znaczy on był jednym ze założycieli Manamu. No dobra, ale dzisiaj mamy go solo, więc będzie no po prostu oprócz to, co mi potrzeba, czyli niebo błękitne i nic więcej. Dobra, gramy.

0: Jak brzmiało to troszeczkę dziwniej, znaczy nie tyle dziwniej, co trochę inaczej, no to wiecie co, to macie rację, bo to jest wersja z 1979 roku, ale zmiksowana na nowo z nowymi dodatkami w 2013 roku. I brzmi to całkiem fajnie, prawda? Podoba się wam? Bo mi tak.
1: To jest polskie granie w Radio Szmu.
0: No a jeżeli chodzi o letnie piosenki, wcale nie gorące, to mamy kolejną formację nieżywych schabów. To jest grupa oczywiście, a piosenka to, no wiadomo, no, lato.

Lato, lato i formacja nieżywych schabów. No fajnie, a w związku z tym, że jestem ostatnio bardzo leniwy i nie chcę mi się szukać za bardzo piosenek, no, bo to taki nastrój właśnie letni jest, sezon ogórkowy i tak dalej, pamiętajcie o tym, to mam jeszcze jedną piosenkę o dokładnie tym samym tytule. Lato 2000, ale tym razem w wykonaniu samych.

Tak, tak, właśnie. Właśnie tak to powinno wyglądać. I powiem wam jeszcze jedną fajną rzecz. Wiecie, w niedzielę będzie bardzo fajne show ze starymi samochodami w Stonehaven. Także jeżeli chcecie, wpadajcie. I wiecie, co jest najgorsze? Że drugie takie samo podobne, takie, no nie takie samo podobne, będzie w New Deer. Także tam też wpadajcie, jeżeli możecie. No ja jestem właśnie tak rozbity, bo nie wiem, gdzie jechać, czy tu, bo stare samochody to jest coś, co kocham. Zresztą miałem parę staroci, bardzo fajnych zresztą. I teraz też mam fajną staroć. O tyle fajną, że nie ma kamery w środku, która mnie szpieguje, nie ma kamer na zewnątrz, które innych szpiegują. Mam tam, no niestety, ABS i SP, ale na szczęście to jest wszystko. Na szczęście to jest wszystko z tych wszystkich dziwnych wspomagaczy. No dobra, wracamy do lata. Jak lato, to oczywiście woda, jeziora, baseny i morze. Jak woda i oczywiście ten, to ratownicy. A jak ratownicy, to oczywiście musi być Monika. Monika i dziewczyna ratownika. No więc Wały Jagiellońskie i dziewczyna ratownika to Monika.

No, to macie właśnie to, co się dzieje na basenach. Z ratownikami się nie zadziera, z ich dziewczynami tak samo. Wiecie co, żeby dojechać na wakacje, zwłaszcza z gór nad morze albo z nadmorza w góry, bo z reguły to jest tak, że ci, co mieszkają w górach, to kochają morze i jadą po prostu nad morze na wakacje, a ci, co mieszkają nad morzem, znowu zasuwają w góry. No, bo kochają góry. No, a żeby dojechać, to oczywiście nasze słynne polskie koleje państwowe, a tam w większości pociągów tych dalekobieżnych był taki jeden wagon. Taki specjalny wagon, który nazywał się Wars. No jak Wars, to Wars wita. Wars wita was i jeszcze raz Rudy Schubert razem z Wałami Jagiellońskimi.

No tak, był dżingiel, a po dżinglu przeszliśmy znowu na chwileczkę, zagraliśmy tak rockowo. Ta grupa, co tak fajnie piosenki harcerskie śpiewała, to się w ogóle nazywa Wszyscy byliśmy harcerzami i oni właśnie mają w swoim repertuarze takie właśnie harcerskie piosenki, między innymi oczywiście, harcerskie piosenki zaśpiewane tak na rockowo. No tak, bo rockowo było dzisiaj na początku. Potem było tak, bardziej inaczej, to Rudy Schubert nas wprowadził tak troszeczkę w kabarety. Nie, no bo wiadomo, Dziewczyna ratownika i tam Warzwita was to taka lekko prześmiewcza piosenka, dwie piosenki. No a teraz oczywiście już całkiem kabaretowo, bo kabaret Otto, to znacie ich, bo ostatnio zaczęli znowu się udzielać na Facebooku i znowu się naśmiewają tak jak kiedyś, co mi się bardzo podoba. No to posłuchajcie, jak się naśmiewają z wakacji.

0: No i właśnie takim rokokokowym bieszczadzkim akcentem się z wami żegnam. Dziękuję za uwagę, zapraszam za tydzień. Za tydzień spróbuję coś na temat Ze wsi budzi zagrać, bo festiwalu jeszcze nie było. Także może już będę miał coś z tego festiwalu. A no co dzisiaj? Dzisiaj już tylko dżingiel i jeszcze jedna piosenka. Także do usłyszenia i zapraszam na za tydzień. Na razie.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.